kuzorire, vino i sose, prajubite mire, jer tu raspunsku drag, ja u vin koran.